29 godin i 9 puti sam se uština i ferma i 9 put me mati nosila na krke bake dok smo doslipali do grada. Ja mali, a mati stara od truda, branala je mene i kofu verdure. Uza nas vonjaju gospoje kaj turte pune špeci i batu kaj potkovani angiru škrpetan od kukudrilove kože.